0: musana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukuba na ni stop muziki kutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu.

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti olunaku tulukubye olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
0: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
2: Wakati mu mutima gw'ekibuga Masaka
3: kibuga Masaka ku Buddu Plaza
2: wakati we tusinzira olwo ne tukutuuka kweyo na gy'oli eno ya Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Owuliriza eggandaalo
5: pakoma eggandaalo
4: owuliriza eggandaalo wano ku Radio Buddu.

0: misana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mva mix tukumana ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza okutuka ku lwokutaano sawa mukageze msana paka kumi za kaungezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu.